mokro. Zajmę za noż. Zajmę za noż on sobie go. Marsad manu nic. A je possible, czy jest mi bego, lecz o mam albo nic.